kładą uczucia i dumani rucze. Daj lampa durozule, nanta umogampa. Dolce ed impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.